0: Caprisu se je pričel vikend.
1: Vikend na Caprisu.
0: In ti nam pomagaš podreti urednikovo playlisto. Sporoči nam, kaj ti zavrtimo. Na Facebook, Insta ali 031-533-288.
1: Radio Capris.

0: Caprisu se je pričel vikend.
1: Vikend na Caprisu.
0: In ti nam pomagaš podreti urednikovo playlisto. Sporoči nam, kaj ti zavrtimo. Na Facebook, Insta ali 031 533 288.